0: mukakapɛ nyame ne mema yi ɛne me kuru aba bɛdi yɛmeka kyerɛ ne sɛ deɛ yɛtwa soɔ wɔ anidasoɔ sɛ ɛbɛ sa pefa menea sɛ yɛtwa wo so a wowu bɛsa fefɛ wu da wɔ sɛ adwene bɛbrɛ ne wɔnipɛkyerem nanso awurade agyina toɔ ɛna bɛngyina wɔ hɔ ɔne a woda gye woda hospital a ɛyɛ wo sɛ faagusuɔ sɛ wofie abaafuo bɛkum wɔ wɔ se wɔanyame afam no ɔten sa possible nneɛma nyina bɛtumi ayɛ hɔ ama m gyedi bɛkopɛ waadɛka kyerɛ sɛ kabrɛ bɛtumi ada ne ama me sɛ ɔbɔ apemfoɔ a manka ne daasoɔ nyina sa ɛnoa na megyina domfa na medi adanseɛ na meka me nsɛne bi memɛdafo m a wɔ suo meka berɛ bi atwa mɔ ma ne daasoɔ nyina sa yɛka kyerɛ sɛ fa sopɔta sa wo nhyɛ nanso berɛ bi duruyɛ no mabrabɔ dane community 18 na manka meteɛ ɛdan a mpoma ne pono nim wɔ obi dan a wɔnsɛ wiei na mene me kure ne memɛ ne yɛn nyinaa yɛkum wo how can be sɛ sisiriyamaafo na anka ne ho apa wɔne ne kuru na anka yɛnsoso nyameɛ ne wɔnya bɛtumi apie yɛn so ɔnua wɔyɛ adeɛ yɛ ne deɛ de jesus wɔyɛ yaresafoɔ ne deɛ de jesus nwumerɛ nea mepɛ sɛ meka kyɛ nyina ne sɛ ɛbrɛ kɔ ma wo da a
1: wɔnekaɛ
0: wɔdɛka sɛ brɛ kɔ ma wo